0: Partner actuale galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
1: Od

0: partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilčeh in Petelini.
1: Odkud?